droga moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa, gór cień. Cichy odwieczesz. Już późno.